Empire kopim 2 AM. Na why na lead Empire? Nyame akwa Reverend Bernard Owusu Ansan. Sesia. Ne nyankopon aye wobusade e dia ma. Mo amo amo na ne chichiri baby. Ibu akwa na situation bi.

mmerɛ meyiniɛ nanso papa mehunu wɔte ne ne nea nasɛmmɔ sɛ sade psalm 37 verse 25 david se ma yɛ abɔfra ma yɛ wopani mehu wɔte ne nea nasɛmmɔ sɛsɛ ɛpare wo sɛ wo ne wabusua bɛsera deɛ woate sɛ wankɔ baabi a wawura dantua mu ha yesu ne w'ani da soɔ nti wabisadeɛ nea nayɛ mɛnyɛ wobɛ